Assalamu alaikum harami karantu da so so tusuro so andia karantaro kuma mai alai andia pella proskram adande ma ku edo so tuna hudu adata ide proskram adande adin daraso ne ndiro ita gatken sunne harami karantu ne burnia bladia proskram adande adita naso adaka nuri soda ande palpollo gai awado ita gatin ma putu do ita gatin na kuru tamtam za kuru burzum za na zon za ne ndiro proskram shima ma ada ita gatken kakal loktu allan sandura de ndiro roktu wiro lo na ma daraso Nandiro Proskam da Terero Itagatken. So ne harami karantun da so kawo maududa Nandiro kudi Itagatken drongo playdo to naso alitai ada karanno.